Asara, asara, ngeshkanga al morseya, ashkanga al morseya, ngeshkanga asara, alama, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara, atara,